0: ludzie, dzieci,
1: walizki, pudła,
2: zapaksy,
1: zęba,
0: pudła,
1: płaszcza, ludzie, dzieci,
2: zakończą,
1: walizki, pudła, skrzydełka, płaszcze.